0: Real People Radio, NBC Meadow Lake.
1: Esquil ti omakia ewa isigisin etagawigin ewa na mats kigiski tin etagetawi tsegawin awiyakche kinotia yamehau.